0: można sprawić, gdzieś jeszcze bywam, że w powietrze do siebie odważnej, do siebie walczącej, do siebie nie ustają.
1: Blackout Fest 12 giugno.